0: Peace out, Green. So, 3-10-13 Willow Villas. What's the apartment number?
1: Yes, it is. You're right.
0: Delta 8.
2: 35, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5